bicie pieśmy i golamy, i graczesy, ramy z ramy, osiety do dyfoj, iris parfema, jak się znają, nie ma czego nie ma. Ewo cara, ewo para, ewo cara nie ma para. Ewo cara inflacja wielka, brate, ma više nema. I w Švapskoj da se preživi, ko to vidio, pa ne znate vi kako je nama. U inozemstvu nema, nema ničega više, ma razaru, šta da ti kažem. Nikafane!